0: 102.3.
1: Let's go!
0: Kiss FM.
2: Uracyateze amatwi Kiss FM, tukubwira ko ijana na kabiri n'ibice bitatu. Saa saba irenze iminota 26, hanyuma nibuje none andika ari bucyane nitwa Antoinette Niyongira. 102.3.